stosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I like RMF Max, stawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
3: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. A wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max. No to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
2: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
0: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek animal, by wstawać nie udawać.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało? Już od tego weekendu weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie jakaś tam wystarczy jakaś krateczka. Czy coś tam, tak, wiesz, także no, zmiany.
2: Szkoda, to teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Tu RMF Max. Czas na informacje w skrócie. Ania Szulkowska za mikrofonem. Zaczynamy flash. Posłuchajcie, zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji dla pacjentów. Kielecki Wojewódzki Szpital Zespolony kupi nowoczesny aparat do badania serca. A przy ulicy Artwińskiego zamiast dzikiego parkingu powstanie 50 nowych uporządkowanych miejsc. Inwestycje pochłoną ponad 1,5 miliona złotych. Całość sfinansuje Urząd Marszałkowski. Pieniądze są spore, ale zdrowie jeszcze ważniejsze.
4: Realizujemy politykę ogromnych środków finansowych w ochronę zdrowia w województwie świętokrzyskich. Nasze placówki medyczne każdego roku otrzymują ogromne środki finansowe. Dzisiejsze umowy są dowodem na to, że zdrowie naszych mieszkańców dla nas jest najcenniejsze.
3: Zapewnia Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. Nowy aparat USG serca to sprzęt najwyższej klasy. Umożliwi dokładną diagnostykę i leczenie pacjentów kardiologicznych. Rocznie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii hospitalizowanych jest ponad 7 tysięcy osób.
5: To jest RMF Max.
3: Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia i niewykonywanie poleceń strażnika. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Od tego tygodnia funkcjonariusze mają nowe możliwości. Mogą też karać za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie i fotografowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem. Czy podołają tym wyzwaniom? Kielecka Straż Miejska nie otrzymała nowych etatów w związku z nowymi uprawnieniami.
6: Liczba etatów się nie zwiększy, natomiast nikt z nas nie będzie jeździł w określone miejsca specjalnie, żeby wykonywać te czynności, do których uzyskaliśmy teraz prawo mandatowania. Będzie to wykonywane podczas zwykłych obowiązków, gdzie strażnicy i tak codziennie są i pełnią te służby.
3: Powiedział Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. I pozostajemy jeszcze w Kielcach. Nie będzie konsultacji w sprawie podziału miasta na dzielnice. Projekt uchwały zgłoszony przez Koalicję Obywatelską nie został włączony do porządku obrad Rady Miasta. Przeciwko byli przede wszystkim radni PiS, argumentując, że to strata czasu i pieniędzy, a miasto powinno skupić się na ważniejszych problemach, jak zadłużenie czy spadek liczby mieszkańców. Ostatecznie za wprowadzeniem projektu głosowało 11 radnych, a to za mało, by włączyć go w porządek obrad. Zmieniamy temat. 50 lat razem to doskonały powód, dla którego powinno się zamykać urzędy. W bliżynie 23 września obsługa mieszkańców w Urzędzie Stanu Cywilnego potrwa tylko do 9:30. Później czas na świętowanie złotych godów. Gmina postanowiła hucznie uhonorować pary, które zawarły związek małżeński w 1975 roku. No cóż, skoro można wytrzymać ze sobą pół wieku, jeden dzień z krótszymi godzinami pracy też powinien być do wytrzymania.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj.
2: To są
1: Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć. My.
0: Poczekaj, co?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: co tu się dzieje, znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy? Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście. I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numerek przynajmniej z dobra z weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia Spawara.
0: Piątkę.
1: Naprawdę, samych tych.
5: Dobra, nieważne. Pracuję w żłobku, będę pilnować waszych bąbelków.
1: To ja chyba idę w spanko.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.

0: dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max Błękit na niebie od Roxy.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polak znowu mistrzem świata!
4: Jest, a w końcu!
3: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slopestyle. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne, że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze i robi się triki.
4: Dobra, super. Sukces to sukces. Tak? Polak wygrał. Więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
3: Tak.
4: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, skacze,
3: tak,
4: to na bank Małuszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małusz jak to Małusz, lata, skacze, pełny serwis, no.
3: No ale Dawid skakał też.
4: Lecz, Dawid!
3: Dawid, może bez nart i z góry, ale mistrzu.

0: Stawia na równe i to obie nogi. Alex Warren od samego rana o 6:36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie rany. Są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateuszko chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień.
3: I powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze.
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateuszko dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę.
4: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba!
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Udawaj.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Matełko gdzieś schował.
3: Gdzie są?
2: Gdzie?
3: No gdzie właśnie. Są moje klucze? Ja, odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
3: Pudełko na okulary do pływania. No,
4: coś takiego w ogóle istnieje?
3: Trochę
2: tak.
3: No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy ci potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No więc mógłby tam być. Mogłyby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
5: Siemaneczko, moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no Emil też się pomylił. No.
3: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastik, a gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjonacie.
3: Dokładnie.
0: Ale to, jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: miau, miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to miau, miau, miau, miau, no, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale przecież miau, miau, miau, miau, miau, no, też
0: i Filip
1: psiarze.
0: Padnie. No, i wy po drugiej stronie głośników też miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poranek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie, wszystko o 7:00 na was czeka.
1: Miau, miau, miau, miau.
3: Max. Miau, miau, miau, miau, miau. Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Poniedziałkowa, 7 na zegarach, Kinga Nyga w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
1: Dzień dobry, jestem... O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dobieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
2: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
1: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
4: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
5: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak trzeba, to trzeba.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
6: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
1: No i tak trzeba jeździć delikatnie i z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad 2 dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
7: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
1: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
9: W meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. To nasza praca idzie w dobrą stronę, też widać tabeli.
1: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marseille.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopane ma 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, no zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: Przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No. Ale będzie, uła!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria nazwy biologia.

0: no i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa, dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie, a z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak się nazywa wasza drużyna?
4: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
5: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
4: A może Karolinę.
0: Yes!
5: Dobra, no to super. No
0: to w takim razie Julek.
3: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3, piąta.
6: Czy kury potrafią latać?
3: Czy co potrafi latać?
6: Kury!
3: Kury czy potrafią latać? No,
6: tak.
3: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
3: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
6: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
5: Pierwsze pytanie, dobrze, dobrze. Dobra, a Julek, macie drugie?
6: Ile nóg ma niby nóżka?
5: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest piąta klasa podstawówki.
3: No, wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, ty nie wiesz? Julek,
3: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
6: Nie mam wcale żadnych
4: nie gadaliśmy się, ale to stres.
5: Ale dobrze, dobrze, dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
5: idealnie.
0: Słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
5: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

0: 7:21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy do tablicy, proszę. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
10: GWM. Go with more.
11: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
12: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
13: I po reklamie.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
3: Na koń!
2: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. No, pozytywnie, no.
3: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
3: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
2: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: RMF Max.
2: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No, to jest. Tak.
3: I żeby było ruchome codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzica.
3: Husaria!

0: Wow! To Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: Smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No nie chciałabym za nim stać w kolejce. No ja, nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem. Reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Uła, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme. To jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: I tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: I są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I za samo odebranie telefonu 1000 zł tak. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale
0: pomyśl, że warto.
1: No, ale warto.
0: Ale no warto, no warto, no, no, no, warto, no, no, warto, no, warto, no
1: 20 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: Numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody.

0: RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
1: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Minęła ósma, czas na Flash, sport i pogodę. Jest z nami King Janek, a dzień dobry.
1: W pełnej gotowości, dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
2: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
1: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
3: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
1: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmiany. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
4: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
5: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
4: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
6: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
5: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
6: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
1: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
8: W stopie niespodzianka zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi. Oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
1: Tyle Patryk Serwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
9: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
5: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
1: Tak. Ja o tym marzyłam.
5: To są żeby bardzo dobre informacje.
0: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
5: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Derry Cool to o was w RMF Max. Lizot i Bonnie M, 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
4: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej. Ale też można oglądać codziennie.
3: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever turns you on. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A zaraz, ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Zagaj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Google.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.
19: 24K. Tra. tej strony Krzychu.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Co robiliście w weekend? Bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
2: Wow, okej, okay, ja wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
3: Tatuś robi play-play.
0: Tatuś robi bam-bam.
3: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliście, pytaliśmy, jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
4: Jak mram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
2: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
5: Ijo, ijo, ijo, ijo.
3: Dziwny odgłos, co to może być?
2: To może Boże
3: być? No na przykład. Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
5: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
2: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
4: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
3: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Miścijko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam się
0: że nie ma co ściągać, nie? Reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, no bo kiedy, jak nie dzisiaj, mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota. Poniedziałek, wiadomo, zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bug zalać do pełna 2 razy i cię to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera. Jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
2: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć.
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: Aha, czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten. Dobra, no ale to jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle.
0: Na pewno. A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak zakupy nie te...

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach

0: 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
3: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis, a masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Ja też dołączam. Jestem Agata.
12: What up, it's the weekend.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Dziewiąta w poniedziałek. Czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 za diesel, ale jutro czy pojutrze może być drożej.
19: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
18: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
20: Słuchacie RMF Max.
18: Deszcz, mrzawka i mgły. Od wczoraj w regionie panują trudniejsze warunki do jazdy, przestrzega policja. Po nocnych opadach jest mokro, a w wielu miejscach cały czas pada. To może prowadzić do wypadków i kolizji. Do takiego zdarzenia doszło w nocy w Szewcach na ekspresowej siódemce.
21: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia, 31-latka kierująca pojazdem marki Jaguar na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu, na skutek czego uderzyła w bariery energochłonne. Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona. W chwili zdarzenia była trzeźwa.
18: Przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji, a według nieoficjalnych informacji auto miała prowadzić córka byłego prezydenta Kinga Duda. W porannym fleszu kontynuujemy najnowsze newsy drogowe. Będą kolejne utrudnienia na budowie S74 przez Kielce. Od jutra wykonawca wprowadza zmiany w organizacji ruchu, a chodzi o Marszałkowską i Łódzką. O szczegółach powie więcej reporter RMF Max Marcin Różyc, który w naszym studiu właśnie przegląda aktualne mapy. Powiedz, na czym mają polegać zmiany?
22: Na ulicy Marszałkowskiej od jutra zmieni się kierunek ruchu jednokierunkowego między Jesionową a skrzyżowaniem z Wiśniową i Bukową. Zlikwidowane zostaną skręty z Marszałkowskiej w Jesionową oraz możliwość jazdy na wprost przez skrzyżowanie z Jesionową. Przywrócony zostanie skręt w prawo i w lewo z Jesionowej w Marszałkowską oraz jazda na wprost w kierunku ulicy Turystycznej.
18: Zmiany także na Łódzkiej. Co tam zmieni się od czwartku?
22: Ruch w obu kierunkach wraca na północną jezdnię od ulicy Robotniczej do wiaduktu. Przed skrzyżowaniem z Zagnańską będzie powrót do układu dwujezdniowego. Wyznaczono tymczasowy ciąg pieszy w pasie rozdziału oraz dodatkowe przejścia na wysokości Robotniczej.
18: Trzymamy rękę na pulsie, więc o każdych nowych utrudnieniach usłyszycie na naszej antenie. Zostajemy w stolicy Świętokrzyskiego. Jak się dowiedzieliśmy, jest coraz bliżej do budowy nowej bazy dla autobusów w Kielcach. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg. Inwestycja Inwestycja planowana jest przy ulicy Kolberga, a miasto zapłaci za nią 45,5 miliona złotych.
9: Podpisaliśmy umowę z firmą Exbud Budownictwo Spółka ZO na projekt oraz budowę bazy autobusowej przy ulicy Kolberga. Zgodnie z umową firma ma 670 dni na to, aby ta baza była gotowa. Termin ten zakończy się w lipcu 2028 roku.
18: Tłumaczy Barbara Damian, dyrektor ZTM-u.
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Zaraz pogoda w RMF Max.
18: W Kielcach i regionie świętokrzyskim od rana deszczowo, więc jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, parasole na pewno się przydadzą. Dzisiaj także chłodniej niż wczoraj, maksymalnie w okolicach 13-14 stopni do południa. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, a to przez mocniejszy wiatr z zachodu i północnego zachodu. Na lekkie przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy północno-wschodniej części regionu, choć one i tak nie będą długo trwałe. Sprawdzamy teraz warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, ale biomet nie jest dla nas dzisiaj.
23: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
24: Zrób.
25: To
24: Sober lepsze robi akurat, no.
25: Masz mnie.
24: Trzy minuty.
26: Wszystko co najlepsze.
24: Po godzinie 9:00. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
26: Karola Kowalska.
25: Mateusz Marek.
24: I Sober już teraz, specjalnie dla was.
25: Sami zwycięzcy.

Tak śpiewała kołderka, poduszeczka i łóżeczko, tak śpiewało na zawsze, razem będziemy, tylko kochaj mnie. A trzeba się było wyskrobać z tego łóżka, jakoś wytoczyć, wyczołgać. Chociaż za oknem jest jak jest, to mam nadzieję, że już do pracy dotarliście, a nawet jeśli nie, to troszkę w temacie pomożemy, bo to jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy z wami do 12:00, Przemek Kubera. Fajnie, że wpadliście. Servus! RMF Max. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Kryptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
4: 8200
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Macie.

pograli Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers, Very Bad Max, Krona Kielce też sobie całkiem przyjemnie piłeczkę ostatnio pokopała na własnym stadionie przy ścieg jednego i z tego kopania w sobotę wyszło zwycięstwo i 3 punkty. Zwycięstwo 3-2 nad Rakowem Częstochowa. No, można powiedzieć, że Korona wykorzystała bardzo skutecznie kryzys formy Rakowa. 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy w tym momencie dla Korony Kielce. To jest rzeczywistość po 9 rozegranych spotkaniach. Jest dobrze, a jest szansa na to, że będzie nawet jeszcze odrobinkę lepiej. Kolejne spotkania przed nami 11 października. Dopiero po przerwie reprezentacyjnej gramy na wyjeździe z Pogoniem Szczecin. Potem trudne spotkanie z Lechem Poznań, też wyjazdowe. Mam przeczucie, że będą niespodzianki. RMF Max. RMF Max. I czuję w kościach po tych 2 spotkaniach kolejne 6 punktów.

0: I poza tobą nic w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród cały czas w RMF Max pada, a w tym momencie padnie bardzo przyjemna informacja, bo nagroda główna to jest 21 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu od nas jest tysiak na twoje konto. Runda bonusowa startuje właśnie teraz, a to oznacza, że razy 580 pomnożymy każde twoje zgłoszenie. rmfmax.pl, tam detale.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: Nowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507-164-666.
3: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Ja też dołączam, jestem Aneta.
9: Hey, this is Imagine Dragons.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: W Kielcach i regionie świętokrzyskim od rana deszczowo, więc jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, parasole na pewno się przydadzą. Dzisiaj także chłodniej niż wczoraj, maksymalnie w okolicach 13-14 stopni do południa. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, a to przez mocniejszy wiatr z zachodu i północnego zachodu. Na lekkie przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy północno-wschodniej części regionu, choć one i tak nie będą długo trwałe. Sprawdzamy teraz warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, ale biometr nie jest dla nas dzisiaj sprzyjający.

Ostatnio nawet Bledka na naszym Instagramie powiedziała, że ma duży sentyment do tego numeru i my też mamy. Komu miałabym powiedzieć? Bardzo przyjemne granko. Za chwilę godzina 10:00. Pewnie rzeczy troszkę mniej przyjemne w RMF Max, czyli przede wszystkim prognoza pogody. Pojawi się także Flash, a po 10:00 obiecuję, że będzie już zdecydowanie przyjemniej i będziemy mówić o pierwszym ligowym meczu Industrii w Kielcach w tym sezonie na własnej hali. O tym po 10:00. Po 10:00 także przypomnienie o dniu bez samochodu. Jak to w Kielcach będzie wyglądało, przebiegało i jak możemy z tego skorzystać i to za prawie darmożkę, o tym po pełnej. To jest nowość.

0: Easy Bizu w numerze Careful.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny.

0: na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Windowglass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One.

0: Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach 10:00 zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu i pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
1: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy spodziewać się pod koniec tygodnia. A jak jesień, to i grzyby. Wiemy już, jaka czeka nas temperatura, a we Fleszu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w świętokrzyskich lasach.
2: My się przyzwyczailiśmy, że z reguły we wrześniu to jest właśnie to apogeum sezonu grzybowego, a póki co grzybiarze wychodzą z pustymi koszami w naszym regionie. To nie jest tak, jak większość myśli, że to zaraz po deszczu na drugi dzień te grzyby są, tylko właśnie trzeba z reguły te kilkanaście dni odczekać.
0: Wyjaśniał Paweł Kosin z Nadleśnictwa Dalszyce.
3: Słuchacie RMF Max.
0: W Kielcach szykują się remonty dwóch ważnych ulic. Miasto dostało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy, a chodzi o Radomską i Tarnowską. Co się zmieni? Posłuchajcie.
4: Pierwszy fragment najbliżej remontowany ulicy Radomskiej zaczyna się od wjazdu do Kielc, aż do ulicy Kolonia w gminie Masłów, czyli cały odcinek do ulicy Szybowcowej będzie wyremontowany. Kolejnym odcinkiem jest ulica Tarnowska i to jest ten odcinek strona zachodnia przy bazarach, razem z tarczą skrzyżowania, co pozwoli w przyszłości na otwarcie już dalej się w kierunku Tarnowskiej.
0: Mówi Karol Nowakowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Przed południowym Fleszu czas na świeże newsy z regionu. Przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam 9 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy łącznie zgłosili 39 propozycji, a do dyspozycji jest 1,5 miliona złotych.
5: Najdroższy projekt kosztuje 577 tysięcy złotych, a najtańszy 2 tysiące. W głosowaniu udział wzięło ponad 8 tysięcy mieszkańców. Największe poparcie zdobył projekt Wspólna Przestrzeń dla Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się także rewitalizacja Placu Zabaw i parkingu na ulicy Bałtowskiej, montaż 10 defibrylatorów ALD oraz bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów. Poza tym do realizacji przeznaczono szlak małych hutników, night skating oraz bezpieczne oznakowanie przy szkole podstawowej numer 4.
0: Szczegóły zebrał Marcin Różyc. Z północy szybko przechodzimy na południe regionu. Na targowisku miejskim w Pińczowie powstaje 100 nowych miejsc parkingowych. Inwestycja ma poprawić dostępność do giełdy rolnej, szczególnie w soboty, gdy ruch jest wzmożony. Wykonawca ma skończyć pracę do połowy października, ale niewykluczone, że uda się wcześniej. Dodatkowo miasto rozważa budowę alternatywnego dojazdu do targowiska i bulwarów nad Nidą. Dzisiaj pogoda w Kielcach i regionie nas nie rozpieszcza. Chłodno, deszczowo i przede wszystkim pochmurno. I tak będzie niemal przez cały dzień. Maksymalnie na termometrach od 13 na północy, 13 w centrum, do 14 na południu, wschodzie i zachodzie regionu. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, a to przez wiatr z zachodu i północnego zachodu, który będzie dawać o sobie znać. Parasole przydadzą się szczególnie późnym popołudniem, choć nawet teraz może przelotnie popadać.
6: Po godzinie 10 nabieramy wiary w to, że ten dzień w pracy no może się jednak kiedyś skończy. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max. Ja z wami Przemek Kubera i Oskar Sims.

prawda. To jest akurat numer o lubieniu. I like w RMF Max, to z tych nowszych. A my w RMF Max najbardziej lubimy mieszać to, co najnowsze, z tym, co troszkę starsze, ale też jakieś wspomnienia budzi i na pewno nóżka pod biurkiem w pracy się bujnie do tego numeru. Pussycat Dolls w RMF Max i Buttons. To już teraz.

0: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
1: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
5: GWM. Go with more.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia,
15: tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

Gibbs, Ego for Money, w RMF Max. To ja może nie skomentuję tytułu tego numeru, Ostatni dzień lata. Bez komentarza absolutnie pomijamy w ogóle tę rzeczywistość jesienną, bo słuchajcie, jesień przynosi także, no wreszcie, rozgrywki szczypiornistów. Liga też już ruszyła, no a przed nami pierwsze spotkanie Industrii Kielce na własnym parkiecie. Spotkanie z ekipą MMTS-u Kwidzyn dzisiaj. Dzisiaj o godzinie 18 w hali Legionów ten mecz się rozpoczyna i uwaga, korki jak zawsze będą na miejscu, także pamiętajcie, że warto skorzystać ze specjalnych autobusów, które na mecz was dowiozą, potem was odwiozą, albo to tak w ogóle najlepiej na halę Legionów, to się trzeba wybrać trepce desem, tylko się na pewno ciepło ubierzcie, bo to nie jest najlepszy dzień na spacer.

0: zwierzątkach. No też miło. Animal Cat's Eye to jest RMF Max, 21 dzień września. No to oznacza, że nagroda główna w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród to jest oczko, 21 tysięcy złotych. To jest ta nagroda główna, ale za samo odebranie, po prostu odebranie telefonu od RMF Max dostajesz tysiaka gwarantowane na twoje konto. Ale do tego mamy też PS5, projektory do filmów, hulajnogi. Sprawdźcie naszą zabawę urodzinowy deszcz nagród na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
20: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Dzisiaj pogoda w Kielcach i regionie nas nie rozpieszcza. Chłodno, deszczowo i przede wszystkim pochmurno. I tak będzie niemal przez cały dzień. Maksymalnie na termometrach od 13 na północy, 13 w centrum, do 14 na południu, wschodzie i zachodzie regionu. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa, a to przez wiatr z zachodu i północnego zachodu, który będzie dawać o sobie znać. Parasole przydadzą się szczególnie późnym popołudniem, choć nawet teraz może przelotnie popadać.

Janka po mieście z otwartą szybą, nuta doskonała, chociaż dzisiaj otwieranie szyby to bardzo ryzykowny temat, bo w Kielcach nie za ciepło. Cyril, Stumbling in, RMF Max. A tak w ogóle to te samochody zostawmy na chwilę na boku, szczególnie jutro. Jutro w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu obchodzimy co? Dzień bez samochodu. Z tej okazji Kielczanie będą mogli skorzystać ze specjalnych udogodnień. Przede wszystkim wszystkie przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Kielcach będą jutro za darmożkę dla każdego. Nie trzeba kasować biletów, nie trzeba pokazywać dowodu rejestracyjnego. Po prostu jutro kontrolerzy biletów w Kielcach mają wolne. Także to jest pewnie ich ulubiony dzień w roku. Na dodatek za symboliczną złotówkę można skorzystać z kieleckiego roweru miejskiego. Także jutro fury zostają pod domem, tak? Niezależnie od pogody.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
9: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
0: I po reklamie.

0: Miłosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Wybiła 12, czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. A kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
9: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
10: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
9: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
8: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
6: Słuchacie RMF Max.
8: We flaszu w samo południe czas na Sandomierz. Liczba turystów odwiedzających to miasto spada. Tak wynika ze statystyk, którymi podzielił się ratusz, a sprawdził je dla was nasz reporter Marcin Różyc.
11: W tym roku, jak dotychczas, Bramę Opatowską zobaczyło niewiele ponad 60 tysięcy osób. W 2025 było ich o 18 tysięcy więcej. Podobny spadek widać na podziemnej trasie turystycznej. W tym roku odwiedziło ją 107 tysięcy osób, w zeszłym roku 112, a dwa lata temu 117 tysięcy.
8: Co na ten temat sądzą lokalne władze?
11: Uważają, że nie ma powodu do paniki. Statystyki mają nie oddawać pełnego obrazu tego, co dzieje się w mieście. To dlatego, że nie wszyscy są zainteresowani zwiedzaniem zabytków. Wiele osób przyjeżdża do miasta na jeden lub dwa dni, spaceruje i korzysta z lokalnych restauracji.
8: Ale i tak Sandomierz planuje nowe atrakcje. W Parku Piszczele powstanie całoroczny tor igielitowy. Latem będzie można zjeżdżać na oponach, zimą na nartach. Miasto wprowadza także pakiety zniżkowe na zwiedzanie kamienicy Oleśnickich, trasy podziemnej i bramy Opatowskiej. Zmieniamy temat i mamy coś dla fanów piłki nożnej. W sobotę Kielecki Stadion będzie gościć gwiazdy sportu i telewizji. Szykuje się charytatywny mecz, a dochód z biletów będzie przeznaczony na budowę hospicjum dla dzieci w Kielcach oraz na leczenie i rehabilitację kibicki korony chorej na stwardnienie rozsiane. W barwach korony m.in. Paweł Golański i Piotr Malarczyk, w drużynie gości Zygmunt Heizer i Radosław Majdan. Impreza zacznie się o 10:00 rodzinnym piknikiem, a pierwszy gwizdek meczu o 14:00. Bilety kupicie za 25 zł. Teraz szybki apel od naszych mundurów. Świętokrzyska policja przypomina, że alkohol za kierownicą to śmiertelne zagrożenie. To także dotkliwe konsekwencje. Przekonał się o tym 38-latek ze Starachowic. Podczas kontroli okazało się, że miał ponad 1,5 promila w organizmie. Po sprawdzeniu danych wyszło, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia. A skoro mowa o kierowcach, to przypominamy, że po dwóch kieleckich drogach będzie się jeździć lepiej i bezpieczniej. Nowy asfalt pojawi się na Radomskiej i Tarnowskiej. A dlaczego akurat te fragmenty wytypowano do modernizacji?
12: Oba te fragmenty były i są nadal w stanie, że tak powiem, wymagającym natychmiastowej interwencji, dlatego też podjęliśmy tą decyzję już na początku roku, że będziemy starać się o dofinansowanie. Tak też pozwoli wyremontować i wjeżdżać już do miasta po nowo wyremontowanym odcinku.
8: Tłumaczył Karol Nowakowski, dyrektor kieleckiego NZD.
6: Sprawdź.
7: Sprawdź.
6: Pogoda w RMF Max.
8: Wietrznie, szaro i deszczowo i niestety do takiej aury trzeba się dzisiaj w Kielcach i regionie świętokrzyskim przyzwyczaić. Na termometrach od 13 do 14 stopni, ale przez ten mocniejszy wiatr z zachodu i północnego zachodu temperatura odczuwalna jest niższa o kilka stopni. Do tego cały czas przelotne opady deszczu, więc parasole na pewno się przydadzą. A jeśli chodzi o warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, choć biomet nam dzisiaj nie sprzyja, więc dodatkowa porcja energii w postaci kawy na pewno się teraz przyda.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
13: No, jesień przyszła. Dwa dni za wcześnie.
10: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus, Irek Jakubek.
13: Dzień dobry.

0: Wiemy, co zrobić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce. Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem.
0: Tak nie było,
1: nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ups. Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło.
1: Jaki?
0: Huzio Deli.pl 14 po południu.

0: reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, które sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla Was rundę bonusową, bo lubimy Wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: Mamy nowość od Two Colors. Primadonna w RMF Max. 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: O tak.
5: No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
5: Tak.

0: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Wietrznie, szaro i deszczowo i niestety do takiej aury trzeba się dzisiaj w Kielcach i regionie świętokrzyskim przyzwyczaić. Na termometrach od 13 do 14 stopni, ale przez ten mocniejszy wiatr z zachodu i północnego zachodu temperatura odczuwalna jest niższa o kilka stopni. Do tego cały czas przelotne opady deszczu, więc parasole na pewno się przydadzą. A jeśli chodzi o warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, choć biomet nam dzisiaj nie sprzyja, więc dodatkowa porcja energii w postaci kawy na pewno się teraz przyda.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś z

0: Saint-Tropez, yeah.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: No faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we Fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: 13 w poniedziałek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczy

0: doświadczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku czy radzenie sobie w warunkach zagrożenia.
1: Tak, i teraz wkładam palca. A którego palca?
2: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
3: Pani musi zatamować krwotok?
1: Tak, właśnie staram się.
3: Co trzeba zrobić?
1: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
2: Super.
1: Okay.
2: I teraz zaczynamy technikę pakowania.
0: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać można się przez aplikację mObywatel.
4: Słuchacie RMF Max.
0: Uwaga kibice, dzisiaj w hali Legionów Industria Kielce zmierzy się z EMTS-em Kwidzyn. W związku z tym od 16.45 do 20.00 wystąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięte będą m.in. ulice Dzika, Sucha, Dolna, Okrężna, Żwirowa, Osobna, Granitowa i Mahometańska. Parkingi przygotowano przy ulicy Drogosza, Szczepaniaka, Gagarina, przy Kadzielni i na terenie dawnej bazy MPK przy ulicy Pakosz. Szukacie zajęcia po szkole albo po pracy? Jeśli tak, to mamy info, że są jeszcze wolne miejsca na zajęcia artystyczne w Galerii Sztuki Współczesnej Winda Kieleckiego Centrum Kultury. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie dla dzieci m.in. Mała Akademia Sztuk Pięknych, grupa ceramiczna, rysunkowo-malarska i grupa szydełkowania, a dla dorosłych warsztaty artystyczne, zajęcia ceramiczne i fusing szkła. A jeśli wolicie aktywności na zewnątrz, to może leśne wycieczki. W środę rozpoczyna się kalendarzowa jesień. Grzybów, jak już wiecie z naszej anteny, na razie nie ma. A pierwsze oznaki jesieni?
5: Na pewno jest już chłodniej i na pewno też ta roślinność zaczyna się przebarwiać. Oczywiście do tego apogeum związanego z kolorami jesieni jeszcze troszkę. Te sytuacje na pewno te ostatnie deszcze poprawiły i ta zieleń pewnie się troszkę dłużej utrzyma. No, gdyby było sucho, tak jak mieliśmy do czynienia z suchym sierpniem, no to ta jesień z reguły wcześniej przychodzi. Natomiast oby jak najdłużej było i mokro, i ciepło, bo to by była dobra wiadomość dla wszystkich grzybiarzy, którzy bardzo mocno czekają na ten sezon, na rozpoczęcie jego w naszym regionie.
0: Informuje Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Po południowym fleszu wracamy do tematu z poranka. Przy Kolberga w Kielcach mają stacjonować miejskie autobusy elektryczne. Powstaną tam też miejsca do ładowania, instalacje fotowoltaiczne, myjnia i budynek biurowy. Obiekt za ponad 40 milionów złotych ma być skończony w 2028 roku. A jak mają wyglądać pierwsze prace?
6: Firma musi najpierw wykonać projekt, uzyskać pozwolenie na budowę i dopiero zacząć pracę. Z rozmów, jakie przeprowadziłam z prezesem firmy, wynika, że na początku należy spodziewać się wyburzeń i to powinno się jeszcze odbyć w tym roku oraz w okresie zimowym. Natomiast wczesną wiosną firma chciałaby rozpocząć już etap prac budowlanych.
0: Podkreślała Barbara Damian, dyrektor ZTM-u w Kielcach.
7: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Świętokrzyskiem dziś od 13 do 14 stopni na termometrach. Odczuwalna może być nieco niższa, a to przez wiatr, który nadal dość mocny z zachodu i północnego zachodu i taki utrzyma się do końca dnia. Do tego niemal przez cały dzień możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc na lekkie przejaśnienia możemy liczyć tylko na południu i na wschodzie regionu. Warunki biometeo cały czas bez większych zmian, ciśnienie na granicy normy, biomet niekorzystny, więc dodatkowa porcja energii na pewno się przyda.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
9: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
8: Apeluje Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: To jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds i ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem,
0: to
1: bo
0: to
1: się
0: prawda.
1: Zgodziłam się być dzisiaj latem, więc
0: pani
1: przekonajcie lato, żeby zostało i jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: mama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17:00. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: same wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie.
1: Słusznie, słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak strzeliłaś focha, no to trochę zimno było. I niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki już w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy? I skarpetki? To jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście, panowie...

0: Margaret śpiewa w RMF Max, ekipa Maxa w pracy słuchając zadowolona tańczy, a tu proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada. Mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi. A właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.

0: Batwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W Świętokrzyskiem dziś od 13 do 14 stopni na termometrach. Odczuwalna może być nieco niższa, a to przez wiatr, który nadal dość mocny z zachodu i północnego zachodu i taki utrzyma się do końca dnia. Do tego niemal przez cały dzień możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc na lekkie przejaśnienia możemy liczyć tylko na południu i na wschodzie regionu. Warunki biometeo cały czas bez większych zmian, ciśnienie na granicy normy, biomet niekorzystny, więc dodatkowa porcja energii na pewno się przyda.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to są w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, on pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Ann Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Wybiła 14, więc zaczynamy najnowsze wydanie Flesza w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
6: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
5: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
3: Słuchacie RMF Max.
5: Info z ostatniej chwili. Jeśli przechodzicie w okolicach ulicy Zdrojowej w Kielcach, uważajcie. Od dziś wycinane są tam drzewa. Eksperci stwierdzili deformacje, martwe fragmenty koron oraz uszkodzenia pni, co stanowi zagrożenie dla pieszych i kierowców. W ich miejscu w marcu zostanie posadzonych 5 jabłoni ozdobnych. A teraz sprawdzamy, co nowego w Skarżysku. Jak się dowiedzieliśmy, już 5 tysięcy mieszkańców złożyło wnioski o kartę mieszkańca S-Karta. To program skierowany do osób zamieszkujących lub zameldowanych w Skarżysku Kamiennej, które rozliczają podatek dochodowy lub rolny w lokalnych urzędach. Największym benefitem jest darmowa komunikacja miejska. Wniosek o kartę złożycie online lub w urzędzie. Wymagane są aktualne zdjęcie, dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatków oraz oświadczenie dotyczące opłaty za odpady. W ubiegłym roku ulewy mocno dotknęły region świętokrzyski, szczególnie drogi. Uszkodzenia były na tyle duże, że wymagały pilnego remontu. Teraz jest na to kasa, a dokładnie 2,5 miliona złotych. Jednym z beneficjentów jest gmina Mirzec.
7: To zdarzenie miało miejsce jeszcze w ubiegłym roku. Poczekaliśmy trochę, środki były ograniczone, ale udało się pozyskać te środki dzięki oszczędności na przetargach z realizacji inwestycji już w tym roku i dzisiaj podpisujemy umowę na kwotę 900 tysięcy złotych. Przebudujemy 2 odcinki drogi w miejscowości Gatka Majora. W tej chwili to jest nawierzchnia skruszywa poddana bieżącym remontom, tak żeby była w miarę przejazdna. Ale po tych ulewnych deszczach była bardzo zniszczona i tam będzie odbudowywany sama nawierzchnia, ale też system odwodnienia.
5: A to był wójt Mirosław Seweryn. Na koniec popołudniowego flesza ponownie wracamy do Kielc. Do 2 października firmy mogą składać oferty do przetargu na przebudowę Radomskiej i Tarnowskiej. A jaki jest plan na ten remont?
8: Przygotowaliśmy opcję 45-dniową. Mam nadzieję, że zgłoszą się chętne firmy, które będą mogły ten termin, w tym terminie zrealizować całość robót. Nie rozróżnialiśmy tutaj tych odcinków jakoś wyjątkowo. Wiemy, że bardzo duże natężenie ruchu odbywa się szczególnie w godzinach dziennych w okolicach Bazar. Dlatego też w tym odcinku jest przewidziana praca nocna od godziny 20 do 5 rano.
5: Informuje Karol Nowakowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

0: Popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim nadal z dość dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Do tego mocne porywy wiatru z zachodu i północnego zachodu. IMGW wydało alerty, więc bądźcie przygotowani. Na termometrach dzisiaj bez większych zmian, maksymalnie 13-14 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa, więc jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, warto się cieplej ubrać. Warunki biometeo neutralne, ciśnienie lekko powyżej normy. Wieczorem też może popadać.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że Roadpol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Roadpol. Roadpol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj, zwłaszcza w wymiarze drogowym, uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
1: Fajne, co? No. No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans. RMF
0: MAX. RMF MAX. MAX 7327.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim nadal z dość dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Do tego mocne porywy wiatru z zachodu i północnego zachodu. IMGW wydało alerty, więc bądźcie przygotowani. Na termometrach dzisiaj bez większych zmian, maksymalnie 13-14 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa, więc jeśli nie wyszliście jeszcze z domu, warto się cieplej ubrać. Warunki biometeo neutralne, ciśnienie lekko powyżej normy. Wieczorem też może popadać.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
19: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
20: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
21: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Piętnasta w poniedziałek, to czas na najnowsze newsy z miasta i regionów. RMF Max, Paulina Michta, zapraszam. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
1: Przypominamy, premiera 30 września.

0: Słuchacie RMF Max.
1: Uwaga, ważne info dla mieszkańców Pińczowa. Urząd Miasta poinformował, że na terenie gminy pojawiły się wilki. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Wilki są pod ochroną, a ich obecność nie stanowi powodu do paniki. Kluczowe zasady, których warto przestrzegać. Nie dokarmiajcie, nie zbliżajcie się, nie zostawiajcie resztek jedzenia na zewnątrz, wyprowadzajcie psy na smyczy i chroncie zwierzęta domowe oraz hodowlane. Jeśli macie wątpliwości lub wilki wyrządziły wam szkodę, zgłaszajcie to do urzędu lub na policję. Błyskawicznie odwiedzamy Skarżysko-Kamienną. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Poziomkowej. Prace obejmą budowę nowej jezdni z kostki, obustronnych poboczy i kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną też zjazdy i dojścia do furtek. Oferty można składać elektronicznie do 2 października. Wtedy też przewidziano otwarcie ofert. Za to w Kielcach trwa montaż nowych parkomatów. Łącznie pojawi się 80 urządzeń. Instalacja odbywa się etapami, więc w trakcie montażu i tak trzeba pobierać bilet. Albo z innych parkomatów, albo płacąc za postój przez apkę. A jakie mają być te nowe maszyny?
2: One będą bardziej intuicyjne, bardziej widoczne chociażby przez to, że ten ekran, który będzie służył do obsługi tego parkomatu, będzie zdecydowanie większy, będzie nowy, będzie możliwość oczywiście nadal płatności zbliżeniowych. Dodatkowo parkomat będzie również obsługiwał język angielski, czyli to, co było do tej pory. Już sam fakt, że tam będzie nowsza technologia, nowsze urządzenia, będzie powodowało to, że nie spodziewamy się, żeby jakieś kłopoty z możliwością dokonania płatności tam występowały.
1: Tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik MZD. Wymiana ma się skończyć do 8 października. Jesień coraz bliżej. Kalendarzowo zaczyna się w środę, a w lasach widać już jej pierwsze oznaki. A czy możemy niedługo spodziewać się, że drzewa zaczną coraz mocniej zmieniać kolory?
3: Te drzewa się powinny przebarwiać stopniowo. Natomiast my w ostatnich latach mamy do czynienia z długotrwałymi suszami i przede wszystkim bardzo wysokimi temperaturami, które powodują, że liście zasychają wręcz na drzewach. Nie zdążą się przebarwić w wyniku tych fizykochemicznych przemian, które zachodzą jesienią w drzewach, tylko po prostu niemalże są spalone przez słońce, przez wysokie temperatury.
1: Mówi Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: 14 stopni na termometrach to już maks na dziś dla województwa świętokrzyskiego. Do tego cały czas możliwe przelotne opady deszczu, a na większe przejaśnienia możemy liczyć w najbliższych godzinach tylko na południu i na wschodzie regionu. Ta temperatura odczuwalna i tak jest nieco niższa, więc jeśli planujecie jakieś spacery albo inne aktywności na świeżym powietrzu, no to warto się cieplej ubrać i wziąć ze sobą parasol, bo wieczorem także może popadać. Wiatr już z każdą godziną ma być coraz słabszy, ciśnienie też niestety spada.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo właśnie, nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami i tym, co dobrego u was.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring My Bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 i tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj, tak.
2: Max. Reklama. Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: I po reklamie.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowej OSP, miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max, ślemy teraz na 7327 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

14 stopni na termometrach to już maks na dziś dla województwa świętokrzyskiego. Do tego cały czas możliwe przelotne opady deszczu, a na większe przejaśnienia możemy liczyć w najbliższych godzinach tylko na południu i na wschodzie regionu. Ta temperatura odczuwalna i tak jest nieco niższa, więc jeśli planujecie jakieś spacery albo inne aktywności na świeżym powietrzu, no to warto się cieplej ubrać i wziąć ze sobą parasol, bo wieczorem także może popadać. Wiatr już z każdą godziną ma być coraz słabszy, ciśnienie też niestety spada.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Rapty. A co ty tam masz? Bo pokaż, co już widzę.
0: Takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny.
2: Zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślany.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: I po reklamie.

0: 16 w poniedziałek, czas na Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
1: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub urodzinnych.
0: Tyle, Martyna Czerwińska.
2: To jest RMF Max.
0: Studenci mają jeszcze wakacje, ale do końca roku akademickiego coraz bliżej. Politechnika Świętokrzyska zakończyła już rekrutację. Uczelnia przygotowała 23 kierunki i 60 specjalności, planując przyjąć około 3000 studentów. Po 3 turach rekrutacji zarejestrowano 2400 kandydatów na studia stacjonarne i 900 na niestacjonarne. Największym zainteresowaniem cieszy się w tym roku budownictwo, które wyprzedziło dotychczas najpopularniejszą informatykę. Kandydaci mają czas do piątku na złożenie wymaganych dokumentów. A jeśli macie trochę wolnego czasu i chcecie stanąć na teatralnej scenie, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach ponownie otwiera drzwi. Ruszają warsztaty teatralne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko przełamać tremę, ale także nauczyć się podstaw aktorstwa, pracy z tekstem oraz improwizacji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów związanych z kielecką sceną, a pierwsze spotkanie za niecałą godzinę, czyli punktualnie o 17. Czas na drogowe info z regionu. Będzie nowy wjazd do Kielc. Na Radomskiej od skrzyżowania z ulicą Kolonia do granic miasta pojawi się nowy asfalt. Modernizacji doczeka się też Tarnowska. Od ulicy Zagórskiej do skrzyżowania z Seminaryjską i Bohaterów Warszawy. Sprawdzamy dla Was, kiedy możemy spodziewać się utrudnień.
3: Zależy nam na tym, żeby do 31 grudnia wszystko rozliczyć. Wzmacniamy konstrukcję, wymieniamy zniszczone nawierzchnie, przeanalizowaliśmy podbudowy istniejące. Stan techniczny podbudów pozwala na to, żeby wyremontować same nawierzchnie bitumiczne.
0: Zdradził Karol Nowakowski z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Na koniec flesza 15 autobusów, które nie jeżdżą już po ulicach Kielc w drodze do Winnicy. Wylicytowała je Fundacja Sikorki na Ukrainie. Ale to nie koniec. ZTM ma jeszcze pojazdy, które nie zostały wylicytowane. Jaki jest na nie plan?
4: Wykorzystaliśmy już zapisy zarządzenia prezydenta miasta Kielce z 2018 roku, w którym była możliwość sprzedaży składników majątku miasta Kielce, czyli na przykład autobusów, ale cena mogła być obniżona jedynie o 50% od tej ceny, która była oszacowana przez rzeczoznawcę. W związku z wykorzystaniem już tych zapisów, ja zwróciłam się do pani prezydent o wydanie specjalnego zarządzenia właśnie dla autobusów.
0: Przyznaje Barbara Damian, dyrektor ZTM-u w Kielcach.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Na przeważającym obszarze regionu świętokrzyskiego coraz większe przejaśnienia, ale i tak musicie liczyć się też z przelotnymi opadami deszczu, więc jeśli planujecie jakieś wieczorne spacery albo inne aktywności na świeżym powietrzu, warto wziąć ze sobą parasol. Do tego wiatr zachodni i północno-zachodni nieco mocniejszy, ale według synoptyków z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać. Na termometrach 13-14 stopni, odczuwalna nieco niższa i to już maks na dziś. Z każdą godziną te wartości też będą spadać do 10. Wieczorem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
7: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. RMF Max. A teraz już w tobie Remeo polatamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w
1: jest
0: Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: Gdzie za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pickę? No, w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest picka? No tak. Widzisz, a na przykład mechanik? Jakiś auto?
1: Nie.
0: No, za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie, dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić się za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
2: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
16: GWM. Go with more.
17: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
18: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
19: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somber, my body isn't ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Mari Fraes, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. 1000 za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz,
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagrasz oczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow, mnożymy. Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7,327.
2: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: I po reklamie.

Na przeważającym obszarze regionu świętokrzyskiego coraz większe przejaśnienia, ale i tak musicie liczyć się też z przelotnymi opadami deszczu, więc jeśli planujecie jakieś wieczorne spacery albo inne aktywności na świeżym powietrzu, warto wziąć ze sobą parasol. Do tego wiatr zachodni i północno-zachodni nieco mocniejszy, ale według synoptyków z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać. Na termometrach 13-14 stopni, odczuwalna nieco niższa i to już maks na dziś. Z każdą godziną te wartości też będą spadać do 10 wieczorem.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptak, wszystko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek. Może nawet zły miesiąc albo zły rok. Ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka. Yeah. 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
4: I po reklamie.

0: 17 w poniedziałek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone? Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
1: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer 3, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
0: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
2: To jest RMF Max.
0: Na terenie gminy Pawłów policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka kierującego motorowerem. Młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu, co od razu zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Podczas kontroli szybko wyszło na jaw, że nastolatek nie ma wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu. To jednak nie koniec. Motorower nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Za prowadzenie pojazdu bez uprawnień i dopuszczenie do ruchu 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Mandat otrzymał także ojciec, który pozwolił synowi prowadzić. Zostajemy na terenie powiatu. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach trwa modernizacja pracowni w ramach projektu Aktywne Miasto Razem dla Rozwoju Starachowic. W jednej z sal montowane są już ściany modułowe, a w pozostałych prowadzone są prace przy podłogach, ścianach i instalacjach. Celem zadania jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni do nauki i praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Zmieniamy temat i teraz czas na drogi. Są pieniądze na odbudowę tras uszkodzonych w tym i ubiegłym roku w naszym regionie. Ponad 2,5 miliona złotych trafi do 6 samorządów. Jednym z nich jest Kazimierza Wielka. Na co tam dokładnie będzie przeznaczona kasa?
3: Te potrzeby wynikły z nawalnego deszczu, który w tym roku przeszedł na naszą gminę, nad naszą gminą i w wyniku zgłoszonych właśnie tych szkód otrzymaliśmy dofinansowanie. To dofinansowanie w tym przypadku dotyczy miejscowości Boronicy, jest to odcinek około pół kilometra, wartość zadania 340 tysięcy, dofinansowanie prawie 280 tysięcy. Prace pewnie rozpoczną się i muszą się rozpocząć w tym roku, żeby zadanie było w tym roku skończone.
0: Informuje Adam Bocioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej. Jeśli chcecie zobaczyć pierwsze jesienne akcenty, warto zajrzeć już do świętokrzyskich lasów. Po południowym fleszu sprawdzamy, dlaczego warto.
4: Jeszcze jest dosyć ciepło, więc tych użytkowników lasu jest sporo i to nie są tylko grzybiarze, ale również ci, którzy

0: którzy aktywnie korzystają z lasu, mnóstwo rowerzystów, mnóstwo biegaczy. No i to jest dobra wiadomość, bo my już nie musimy, jak jeszcze kilkanaście lat temu, prowadzić kampanii Lasy Państwowe Zapraszamy. Myślę, że takie trendy i to jest dla zdrowia, i to jest dla takiego dobrego samopoczucia.
1: Zaprasza Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Wieczorem w Kielcach i regionie mogą pojawić się lekkie przejaśnienia, ale synoptycy przestrzegają też przed przelotnymi opadami deszczu i nadal mocniejszym wiatrem z zachodu i północnego zachodu, więc jeśli wybieracie się na spacery albo planujecie ten czas spędzić na świeżym powietrzu, warto się przygotować. A na termometrach od 10 do 11 kresek temperatura odczuwalna nieco niższa. W nocy też spadki do 7, wtedy już ma nie padać. Popada za to w ciągu dnia, a jutro maksymalnie 12 stopni na termometrach.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy.
4: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware. Dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi
0: w klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Polecam, dobry bicik. Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę państwa, ekspert. I wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Two Colors i Primadonna w RMF Max. To jest nowość.

0: Takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle, Justa, widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, o co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: 6 sygnałów.
2: Jest numer 1. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No, fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z waszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A, jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: Wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 złotych za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Tak jest, Ania. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są. Są też nagrody, Ania. To w ogóle, wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. No więc ten zestaw jest spory. Nie ma pustego kosza. To jest bardzo ważna wiadomość. No a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie, fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz tysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie, no. To nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie. Czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która... Generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 złotych my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka Kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22.
2: Września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 369, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was. A kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonusy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
1: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego śniegu. Tak, już pada, już sypie.
0: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Słuchaj, Marian.
9: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Wieczorem w Kielcach i regionie mogą pojawić się lekkie przejaśnienia, ale synoptycy przestrzegają też przed przelotnymi opadami deszczu i nadal mocniejszym wiatrem z zachodu i północnego zachodu, więc jeśli wybieracie się na spacery albo planujecie ten czas spędzić na świeżym powietrzu, warto się przygotować. A na termometrach od 10 do 11 kresek temperatura odczuwalna nieco niższa. W nocy też spadki do 7, wtedy już ma nie padać. Popada za to w ciągu dnia, a jutro maksymalnie 12 stopni na termometrach. Yeah.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hot Dance też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl. Jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media.

0: Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
2: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.

0: Najważniejsze newsy z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. We Fleszu czas na najnowsze newsy drogowe. Będą kolejne utrudnienia na budowie S74 przez Kielce. Wykonawca wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Chodzi o Marszałkowską i Łódzką. Szczegóły zna reporter RMF Max Marcin Różyc. Powiedz, na czym mają polegać zmiany?
1: Na ulicy Marszałkowskiej zmieni się kierunek ruchu jednokierunkowego między Jesionową a skrzyżowaniem z Wiśniową i Bukową. Zlikwidowane zostaną skręty z Marszałkowskiej w Jesionową oraz możliwość jazdy na wprost przez skrzyżowanie z Jesionową. Przywrócony zostanie skręt w prawo i w lewo z Jesionowej w Marszałkowską oraz jazda na wprost w kierunku ulicy Turystycznej.
0: Zmiany także na Łódzkiej.
1: Ruch w obu kierunkach wraca na północną jezdnię od ulicy Robotniczej do wiaduktu. Przed skrzyżowaniem z Zagnańską będzie powrót do układu dwujezdniowego. Wyznaczono tymczasowy ciąg pieszy w pasie rozdziału oraz dodatkowe przejścia na wysokości Robotniczej.
0: Trzymamy rękę na pulsie, więc o każdych nowych utrudnieniach usłyszycie na naszej antenie. Zostajemy w stolicy Świętokrzyskiego. Jak się dowiedzieliśmy, jest coraz bliżej do budowy nowej bazy dla autobusów w Kielcach. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg. Inwestycja planowana jest przy ulicy Kolberga, a miasto zapłaci za nią 45,5 miliona złotych.
2: Podpisaliśmy umowę z firmą Exbud Budownictwo Spółka ZO na projekt oraz budowę bazy autobusowej przy ulicy Kolberga. Zgodnie z umową firma ma 670 dni na to, aby ta baza była gotowa. Termin ten zakończy się w lipcu 2028 roku. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w tym okresie tą bazę uda się wybudować.
0: Zostajemy jeszcze w temacie. Pierwsze autobusy kupione od Kielc przez Fundację Sikorki na Ukrainie pojechały już do Winnicy. Kolejne transporty zaplanowano na najbliższe tygodnie. Do końca września Winnica ma otrzymać wszystkie zakupione 15 autobusów.
2: No, tym procesem zajmuje się już Fundacja Sikorki. Już kilka autobusów wyjechało na lawetach w kierunku Ukrainy. No i myślę, że w miesiącu wrześniu wszystkie autobusy dotrą już do Ukrainy.
0: Tłumaczy Barbara Damian, dyrektor ZTM-u w Kielcach. Z północy szybko przechodzimy na południe regionu. Na targowisku miejskim w Pińczowie powstaje 100 nowych miejsc parkingowych. Inwestycja ma poprawić dostępność do giełdy rolnej, szczególnie w soboty, gdy ruch jest wzmożony.

0: Wykonawca ma skończyć pracę do połowy października, ale niewykluczone, że uda się wcześniej. Dodatkowo miasto rozważa budowę alternatywnego dojazdu do targowiska i bulwarów nad Nidą. A na koniec szybki apel od naszych mundurowych. Świętokrzyska policja przypomina, że alkohol za kierownicą to śmiertelne zagrożenie. To także dotkliwe konsekwencje. Przekonał się o tym 38-latek ze Starachowic. Podczas kontroli okazało się, że miał ponad 1,5 promila w organizmie. Po sprawdzeniu danych w systemie wyszło, że ma też aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Przed nami chłodna noc. W Kielcach i regionie świętokrzyskim może przelotnie popadać, choć te szanse z każdą godziną są coraz mniejsze, a w nocy spadki do 7, temperatura odczuwalna o kilka oczek niższa. Do tego słaby do umiarkowanego wiatr z zachodu i północnego zachodu. Wtorek przywita nas ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać i możemy liczyć na większe przejaśnienia, ale parasole i tak się przydadzą, a na termometrach maksymalnie 12-13 stopni.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście. No fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata. Skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

Ale to zrobili. Nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made for Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Lepedre. No bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika. Producenci z Niemiec kiedyś robili house'y, deep house'y. Dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

0: poza tobą nic. Mega, mega numer Eliwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek, dzisiaj jeszcze dzień pokoju, no to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul wróci, także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
13: I po reklamie.

Tam od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish House Mafia z Lykeli. Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: Oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Przed nami chłodna noc. W Kielcach i regionie świętokrzyskim może przelotnie popadać, choć te szanse z każdą godziną są coraz mniejsze, a w nocy spadki do 7, temperatura odczuwalna o kilka oczek niższa. Do tego słaby do umiarkowanego wiatr z zachodu i północnego zachodu. Wtorek przywita nas ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać i możemy liczyć na większe przejaśnienia, ale parasole i tak się przydadzą, a na termometrach maksymalnie 12-13 stopni.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: I nie ma lepszego momentu na odpalanie imprezowego rozkładu jazdy. To jest RMF Max, czas na rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i oczywiście podrzucamy opcje na spędzanie wolnego czasu. Tych w tym tygodniu nie brakuje. Jeżeli wam się wydawało, że stand-up, zmiotł z planszy wszystkie kabarety, no nie do końca tak to wygląda. Będzie można o tym się przekonać jutro w Kieleckim Centrum Kultury o 20:00. Kabaret Ani Mrumru na scenie z najnowszym programem, czyli Mniej Więcej. To jutro o 20:00 w piątek, za to o 21:00 w klubie Hej Wesele w Kielcach przy Bodzentyńskiej. Wielkie disco, czyli tylko i wyłącznie przeboje. Pamiętajcie, że wybranie się do klubu w Kielcach przy Bodzentyńskiej. Wielkie disco, czyli tylko i wyłącznie przeboje. Pamiętajcie, że wybranie się do klubu

0: DiaExpert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: I po reklamie.
8: O tym, co najważniejsze z miasta i regionu, tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. W Kielcach szykują się remonty dwóch ważnych ulic. Miasto dostało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy, a chodzi o Radomską i Tarnowską. Co się zmieni? Posłuchajcie.
9: Pierwszy fragment najbliżej remontowany ulicy Radomskiej zaczyna się od wjazdu do Kielc, aż do ulicy Kolonia w gminie Masłów, czyli cały odcinek do ulicy Szybowcowej będzie wyremontowany. Kolejnym odcinkiem jest ulica Tarnowska i to jest ten odcinek strona zachodnia przy bazarach razem z tarczą skrzyżowania, co pozwoli w przyszłości na otwarcie już dalej się w kierunku Tarnowskiej.
8: Mówi Karol Nowakowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. We Fleszu przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam 9 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy łącznie zgłosili 39 propozycji, a do dyspozycji jest 1,5 miliona złotych.
10: Najdroższy projekt kosztuje 577 tysięcy złotych, a najtańszy 2 tysiące. W głosowaniu udział wzięło ponad 8 tysięcy mieszkańców. Największe poparcie zdobył projekt Wspólna Przestrzeń dla Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się także rewitalizacja placu zabaw i parkingu na ulicy Bałtowskiej, montaż 10 defibrylatorów ALD oraz bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów. Poza tym do realizacji przeznaczono szlak małych hutników, night skating, integracyjne spotkania z grami RPG dla dorosłych oraz bezpieczne oznakowanie przy szkole podstawowej numer 4.
8: Szczegóły zebrał nasz reporter Marcin Różyc. Zmieniamy temat. Na niektórych drzewach przebarwiają się liście, z innych zdążyły już nawet spaść. W lasach widać już pierwsze oznaki jesieni. A ta pora roku kojarzy się z grzybami. A jak to wygląda w świętokrzyskich lasach?
11: My się przyzwyczailiśmy, że z reguły we wrześniu to jest właśnie to apogeum sezonu grzybowego, a póki co grzybiarze wychodzą z pustymi koszami w naszym regionie. Takie opady mieliśmy pierwsze większe, dosłownie 6-7 dni temu. Natomiast z takiego trybu życia grzybów wiemy, że do rozwinięcia się owocników potrzeba minimum 10-12 dni. To nie jest tak, jak większość myśli, że to zaraz po deszczu na drugi dzień te grzyby są, tylko właśnie trzeba z reguły te kilkanaście dni odczekać.
8: Podkreślał Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Na koniec czas na Starachowice. Miasto stawia na zbieranie deszczówki. To plus zapobieganie powodziom błyskawicznym oraz nowe drzewa i krzewy. To część założeń projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura w gminie Starachowice, wartego

0: ponad 100 milionów złotych. Miasto ogłosiło przetargi na zakup 2000 pojemników na deszczówkę oraz rewitalizację terenów na osiedlach Harcerska i Stadion. Jak udało nam się ustalić, projekt nie przewiduje wycinki drzew. Usunięte zostaną jedynie krzewy w złym stanie. Tereny zieleni na podwórkach zostaną również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A jak prace się zakończą, ekozmiana przeniesie się na osiedla Majówka i Żeromskiego.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Noc w Kielcach i regionie świętokrzyskim nadal z przelotnymi opadami deszczu i dość niską temperaturą. Spadki w okolicach siódemki, temperatura odczuwalna nieco niższa. W nocy wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem też może popadać. Wtorek przywita nas dość sporym zachmurzeniem. Na szczęście z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać, a późnym popołudniem możemy liczyć nawet na słońce. Jednak parasole też się przydadzą. W najcieplejszym momencie dnia w regionie w okolicach dwunastki.
2: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Zdają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

1 września, ale można już chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie. Hurzel, no tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie, jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

Kidza w RMF Max. Za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3. Za 9 dni październik, a potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie. Teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: wersja Tempe City dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny, jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
4: GWM. Go with more.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: 8 200
7: 8 600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: I po reklamie.

Noc w Kielcach i regionie świętokrzyskim nadal z przelotnymi opadami deszczu i dość niską temperaturą. Spadki w okolicach siódemki, temperatura odczuwalna nieco niższa. W nocy wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem też może popadać. Wtorek przywita nas dość sporym zachmurzeniem. Na szczęście z każdą godziną sytuacja ma się poprawiać, a późnym popołudniem możemy liczyć nawet na słońce. Jednak parasole też się przydadzą w najcieplejszym momencie dnia w regionie w okolicach dwunastki.

0: mrozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu Listy Hobbency. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Odpalamy kolejny imprezowy poniedziałkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Klub Maska Incognito w Kielcach przy kieleckim rynku organizuje imprezę, która może być trochę smutna, bo to jest summer ending, czyli zakończenie sezonu letniego 2026. No lato wiecznie trwać nie może, więc letnią strefę Maski właściwie przed klubem na kieleckim rynku trzeba dobrze i godnie pożegnać. To pożegnanie startuje w najbliższą sobotę o godzinie 18. Troszkę wcześniej, bo o 17 Ewa Farna odpala koncert na kieleckiej kadzielni w ramach Rock Festiwalu. Jeżeli Ewę pamiętacie, no to wiecie, że będzie przepotężny ogień. Hej wesele, to z kolei propozycja na piątkowy wieczór po godzinie 21 przy Bodzentyńskiej w Kielcach w klubie Hej Wesele. Tylko i wyłącznie przeboje z kategorii disco. Jeżeli takiego klimatu potrzebujecie po całym ciężkim tygodniu pracy, no to właściwie całkiem udany adres.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: McDonald's.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku, po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kygo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
4: RMF Max 10. Numer 10.

tobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać o wasze głosy, na przykład z Arminem. To MJ Deli. Kto go słyszał, może na TikToku, posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Deli i jego Deli Supreme.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill. Dlatego DJ'a Sony Fodera ma dla nas nowość. Na jesień w RMF Max Say Something.

0: produkcję i miksowanie, to pracował jeszcze na rusztowaniu na budowach w Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: I po reklamie.
15: Jestem Radek, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam.

Ten numer będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy Hobbends. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata, taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.

0: Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam Wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim. Alan Walker i Ava Max. Fate.
1: RMF Max. 3. Numer 3.

Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego. No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepsze w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like. One. One. One. One. One.

0: na imprezę i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kolejny poniedziałkowy imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i przypominam, że wcale nie trzeba czekać do weekendu, żeby zaczęło się dziać, bo jutro po 20 w Kieleckim Centrum Kultury kabaret Ani Mru Mru z najnowszym programem się pojawi. Program nazywa się Mniej Więcej i to jest, uwaga, najlepszy dowód na to, że stand-upy jeszcze wcale nie pokonały już tak do końca kabaretów. Sprawdźcie sami jutro w Kaceku wieczorową porą Summer Ending. To jest z kolei propozycja na sobotnie popołudnie na Kieleckim Rynku. Klub Maska Incognito zamyka letnią strefę maski. Oczywiście zamyka, bo kończy się sezon. Trzeba ten sezon zakończyć z przytupem. To w sobotę o 18 na rynku. Także w sobotę o 17 na Kieleckiej Kadzielni koncert Ewy Farnej w ramach Rock Festiwalu. Ewa Farna wraca z Czech do Polski prosto na Kielecką Kadzielnię. Kto pamięta, ten uderza. Coś czuję, że będzie naprawdę solidne, rockowe brzmienie polsko-czeskie.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Black Eyed Peas mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, w trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

No przy tym numerze to na pewno szybko nie zaczniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu, no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa, a wieczorem też jest fajnie, ugraby, musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mari Frost, to nasza kolejna nowość, Paraíso.
1: To jest nowość RMF Max.
2: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.